0: Maria e Giuseppe presentarono il bambino Gesù nel Tempio, secondo la legge. Preghiamo di rimanere fedeli e obbedienti ai comandamenti di Dio e di custodire la purezza delle nostre anime.
1: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Módlmy się o serce przepełnione wdzięcznością. Dziękujmy Bogu za dar życia, za nasze rodziny oraz za każde błogosławieństwo i każdy krzyż, który oczyszcza nasze dusze. Orędzie Matki Bożej, módlcie się, aby wasze życie było radosnym dziękczynieniem, które wypływa z waszego serca jak rzeka radości. Dzieci, nieustannie dziękujcie za wszystko, co posiadacie, za każdy najmniejszy dar, który Bóg wam dał, aby radosne błogosławieństwo zawsze stępowało od Boga na wasze życie. Maryja i Józef ofiarowali Dzieciątko Jezus w świątynię zgodnie z prawem. Módlmy się, abyśmy pozostali posłuszni Bożym przykazaniom i zachowali czystość naszych dusz.